Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

항체. 라디오 Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

uważają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Palec.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat dnia, czyli dowcipy o informatykach i programistach. To w ogóle jest osobny ekosystem humoru, taki jak język maszyn, tylko z puentą. Z grubsza chodzi o to, by wyśmiać nasze małe rytuały typu kawa ciemny motyw i wieczne poprawianie błędów.
2: Tak jest, drodzy Państwo. To memy, które żyją własnym życiem. To jak debagowanie rzeczywistości przez śmiech. Programista nie wstaje rano, on się kompiluje. A jak ktoś mówi, że nie zna żartu o pętli, to znaczy, że jeszcze się z niego nie wydostał.
1: A ja wam powiem tak. Kiedyś było prościej. Żart techniczny w studiu brzmiał tak. Daj ten kabel i nie dotykaj, bo działa. I anegdota z życia. Pierwszy błąd, jaki widziałem, to nie Bóg w kodzie, tylko ćma w obudowie magnetofonu. Prawdziwy robak. Słowo daję.
2: Wejdę ci w słowo, Igor, bo to jest sztos historyjka. Ale dziś bug lubi się objawiać jak w Tron albo w Matrix. Glitch w systemie. I nagle wszystkie okna w trybie nocnym, nawet lodówka. A i tak programista mówi, spokojnie, to feature.
1: Feature mówisz. W moich czasach feature to było dodatkowe pokrętło, które realnie działało. A te wasze żarty o średnikach i wcięciach, no cóż. Cenię ironię, ale komputer wciąż nie rozumie pauzy, tak jak taśma nie rozumiała żartu, tylko wchłaniała.
2: Ej, ale słuchaj, to jest piękne, bo żart kodowy uczy precyzji. Przykłady. Poproszę kawę w trybie ciemnym, bo światło przyciąga błędy. Albo na mojej maszynie działa, czytaj, na twojej nie. I klasyk. Są tylko dwa trudne problemy w informatyce. Nazywanie rzeczy i błędy o jeden.
1: Dobrze, w kot, ale dorzucę od siebie starą szkołę. Radiowiec mówi, kabel jest jak backup. Jeśli go nie masz, to już wiesz, że był potrzebny. A realizator ma swoje regexy, to znaczy ręczne gesty na miksie. Wzorce, które działają zawsze, kiedy jest panika.
2: Moment, wejdę ci w słowo, bo aż mnie nosi. Najlepsze są żarty o buildzie. Zaczynam kompilację i idę po kawę. Wracam, a tam jeszcze testy jednostkowe w połowie. Złoto i tekst QA. Dajcie mi 5 minut, to znajdę 3 błędy bez patrzenia.
1: Tylko wiesz, co mnie martwi? Że ten humor jest hermetyczny. Ciotka z imienin nie wie, co to QA ani build. A dobry dowcip powinien trafić do każdego. Nawet jak nie siedzi w terminalu, tylko w ogródku przy grillu.
2: Ale właśnie o to chodzi, że to humor plemienny tworzy ekipę i luz po deployu. A jeśli ma przeskoczyć do mainstreamu, to bierze uniwersalny motyw. Na przykład, żyję w ciemnym motywie, bo rano nie mam oczu. Albo, kawa to mój interpreter. No, kto się nie uśmiechnie.
1: Niech ci będzie, to jest jak stary radiowy. Żeby coś zabrzmiało, musi być rytm. I prawda, a prawda jest taka, że każdy coś spartolił. I tu wchodzi perełka. Na mojej maszynie działa. To się śmieją nawet akustycy, bo przerabiali to z nowym mikserem.
2: I hop, sci-fi dorzut, programista mówi do Androida. Naprawiłem twój błąd logiki. A Android na to. To nie błąd, to optymalizacja emocji.
3: Brzmi jak odcinek Black Mirror i jak żart na daily,
2: kiedy wszyscy śpią na siedząco.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, jak macie swój ulubiony żart o programistach, to chwytajcie za telefon. Numer do studia to 732-10-85-08. Piszcie też na radio@synteza.pl, bo lubimy Wasze perełki.
2: Tak jest. Dzwońcie, bo Igor zaraz zasi na antenie. I subskrybujcie nasz YouTube. Wpiszcie Radio Synteza i walnijcie dzwonek, żeby nie przegapić następnego gadania o kosmitach i pizzy. Znaczy o nauce. Krótko i na temat. Proszę, bez tasiemców.
1: Jak już gadamy o historii, to jeszcze jedna anegdota. Pamiętam modemy, które śpiewały jak delfiny, i nasz żart brzmiał: jeśli to brzmi jak orkiestra, to znaczy, że i tak nie działa. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: A ja dorzucę nową szkołę AI. Pair programming. Człowiek mówi: wygeneruj testy, a model na to: zrobiłem co mogłem. Czyli nic. I jeszcze sucharek. Dwóch programistów wchodzi do baru. Jeden mówi: im głębiej patrzę w logi, tym bardziej logi patrzą we mnie. Drugi: nul.
1: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Ten żart jest tak suchy, że aż jak o piasku w kasecie. Ale doceniam formę. I powiem tak, humor o błędach jest ważny, bo rozładowuje ciśnienie. Kiedy system mruga na czerwono, a klient oddycha nam w kark...
2: Dobrze, w kod A. Na koniec morał. Po co programistom ciemny motyw? I kawa, bo bez kawy nie ma komitów, a bez ciemnego motywu nie ma oczu. I pamiętajcie, są dwa typy ludzi. Tacy, co robią kopie zapasowe, i tacy, co zaczną po pierwszym kiksie.
1: No i tu mamy kompromis. Dowcip działa, kiedy mówi prawdę i ma rytm. Czy to o średniku, czy o kablu, każdy z nas zna to ukłucie w żołądku, kiedy coś przestaje działać. Więc śmiejmy się z siebie i będzie lżej. Radio Synteza zawsze do usług.
2: Zamykamy pętlę, drodzy Państwo. Subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza. Wbijajcie na radio@synteza.pl i dzwońcie na 732-10-85-08. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę lajków. Po krótkim dżinglu wracamy.
1: A jak komuś laguje mózg po nocnym deployu, to spokojnie, zaparzcie dobrą kawę i pamiętajcie, że najlepszy dowcip to ten, który kończy się puentą: działa. Pół żartem, pół serio, no to gramy dżinglem.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś o nierozwiązanych zagadkach biologii i medycyny. Czyli o tym, co nauka wciąż maca po omacku i czasem trafia w ścianę. A tematów jest od cholery. Od snu po mikrobiom i pamięć.
2: Słuchajcie, to jak gra kooperacyjna na najwyższym poziomie trudności. Masz mapę, ale mgła wojny zasłania połowę. W medycynie to są te pytania, które brzmią prosto, a rozwalają mózg. Na przykład, czemu w ogóle śpimy? I gdzie dokładnie siedzi wspomnienie rodem z Blade Runner?
1: Definicja prosta. Zagadki to miejsca, gdzie mamy dane, mamy hipotezy, a brakuje kropki nad i. Kiedyś na zajęciach z fizjologii mierzyliśmy odruch młotkiem i słuchawką analogową. I wiesz co, Piotrek? Nawet taki prosty odruch potrafił zaskoczyć.
2: Chodzę w słowo, bo mamy teraz narzędzia z kosmosu. Jednokomórkowe sekwencjonowanie, organoidy mózgowe, interfejsy mózg-komputer. To już nie jest młotek i słuchawka. To jest trikoder ze Star Treka, tylko bez teleportu.
1: Spokojnie, młody. Boomerowsko powiem tak. Narzędzia są fajne, ale rozumienie to inna bajka. Przewidywanie struktury białek robi wrażenie, a potem w komórce białko tańczy, jak mu tłok i woda każą. I nagle modele dostają czkawki.
2: Ale to właśnie fiksujemy. Uczymy algorytmy fizyki w ruchu i dynamiki molekularnej. Dorzucamy mikroskopię kryo i grafowe sieci neuronowe. To nie jest magia, to iteracja. I każda iteracja to level wyżej.
1: Weźmy sen. Pytanie stare jak kaseta magnetofonowa. Po co mózg się wyłącza? Żeby działać lepiej? Konsolidacja pamięci. Detoksykacja. Porządkowanie synaps. Wybierz sobie teorię A. I tak rano człowiek ziewa jak rozciągnięta taśma.
2: A w laboratoriach świecą myszą w mózgi i włączają wspomnienia jak playlistę. Optogenetyka, engramy to nie jest sci-fi, tylko poniedziałek w dobrym instytucie. Pytanie, gdzie jest granica między śladem pamięci a całym doświadczeniem? I tu jest ogień.
1: Albo placebo i nocebo. Pamiętam lekarza starej daty, co leczył pół gabinetu samą powagą i zapachem eteru. Wkładasz pacjentowi nadzieję do głowy i organizm robi resztę. Jak to działa? Neurochemia, relacje, oczekiwania. Niby wiemy, a jednak nie do końca.
2: I tu wchodzi techno, cały na biało. Smartwatche rejestrują sen, tętno, mikrodrżenia. Potem dajesz otwarte placebo, czyli mówisz, to placebo działa u niektórych. I bach, efekty są. Mózg to najlepszy cheater w grze o zdrowie.
1: Dobra, ale starzenie. Tu jest prawdziwa zagadka. Dlaczego jedni trzymają formę do późnej starości, a inni gasną szybciej? Biologia mówi o uszkodzeniach, o białkach śmieciowych, o błędach w naprawie DNA, a i tak obraz jest jak śnieg na kineskopie.
2: Epigenetyka, kolego, zegary metylacyjne, senolityki, resetowanie programów komórkowych. Uczymy komórki zapominać, ile mają lat. Tylko ostrożnie, bo łatwo zabić vibe homeostazy. ale potencjał jest sztos.
1: Słucham i słyszę ten sam refren. Jeszcze chwila i wszystko naprawimy. A ja pamiętam magnetofon, którego ktoś rozebrał bez schematu. Złożył i zostały trzy śrubki. Człowiek działa mimo braków, ale czasem potem coś brzęczy w najmniej oczekiwanym miejscu.
2: To jest hakowanie BIOS-u życia, ale na kopii zapasowej. CRISPR edytory, zasad Prime edycja. Robimy to precyzyjniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek. A i tak testujemy najpierw na modelach in vitro i organoidach. Spokojnie, Igor. Nie wszystko od razu na żywym boomerze.
1: Mikrobiom to mój faworyt. Kiedyś mówili flora i było prościej. Dziś to wielki chór bakterii, grzybów i wirusów, które razem śpiewają partyturę odporności i nastroju. A my wciąż nie wiemy, czy lepiej dyrygować, czy nie przeszkadzać.
2: Metagenomika robi remix. Tłumaczymy, kto tam siedzi i co je. Budujemy koktajle terapeutyczne i nawet bakteriofagi do precyzyjnych uderzeń. Personalizacja diety pod mikrobiom to dopiero będzie dobrze w kod.
1: Są też białka bez struktury, które działają, bo są chaosem. I priony, czyli białka, co uczą inne złej geometrii. Albo pytanie, jak z chemicznej zupy w ogóle wyszło życie? Samoorganizacja czy fuks w kosmicznej loterii? Zostawmy poezję, trzymajmy się probówek.
2: I właśnie w probówkach składamy protokomórki, kropelki tłuszczowe RNA, które katalizuje reakcje, mikroprzepływy jak autostrady molekuł. To nie odpowiedź na wszystko, ale pokazuje ścieżki. Krok po kroku, jak w tutorialu, bez spoilerów.
1: Zanim Piotrek mi tu dorzuci kosmitów, przypomnę, dołączcie do nas na YouTube, wpiszcie Radiosynteza. A jak chcecie podrzucić własną zagadkę, to dzwońcie. Numer do studia to 732-108-508. A w sieci jesteśmy na radio-synteza.pl.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. 732-108-508 i subik na YouTubie obowiązkowy. Klik w dzwonek, bo algorytm lubi, jak się dzieje. A w komentarzach napiszcie, która zagadka biologii was triggeruje.
1: Różnimy się jak lampowy syntezator i wtyczka softowa. Ty wierzysz, że technologia rozwiąże wszystko? Ja, że cierpliwa obserwacja zrobi robotę. Prawda pewnie leży po środku. Czyli róbmy jedno i drugie i pijmy dobrą kawę.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję. Kompromis jest taki. Analogowe serce, cyfrowy mózg, nauki. I lecimy dalej. Bo teraz zapodamy krótkiego dżingla Radia Synteza, a potem kawałek w klimacie retrofuturystycznym, żeby neurony zatańczyły.
1: Zostańcie z nami, drodzy Państwo, po muzyce. Wracamy do tematu świadomości i tego, czy mózg to bardziej taśma, czy sampler. A jak Piotr znów odleci, to ja go sprowadzę na ziemię. To proste jak budowa cepa z laserowym cerownikiem.

0: we remember.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dowcipy o kotach. Definicja prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Musi być pazur, łapka zaskoczenia i miękkie lądowanie na czterech pointach. Kot to archetyp żartu o kontroli i chaosie. On niby nic nie robi, a robi wszystko. I to jest śmieszne, bo prawdziwe.
2: Słuchajcie, dla mnie kotowy humor to trzy moduły. Setup, czyli człowiek. Kontrast, czyli koci mindset z innej galaktyki. I nemiczny punch, czyli obrazek albo dźwięk, który rozwala algorytm przewidywań w głowie. Masz klasyczne słucharki. Masz abstrakcję typu kot Schrödingera, bez wrzucania go do pudełka, bo cringe. I masz nową falę, czyli AI, które pisze miał stand-up.
1: Anegdota z czasów, kiedy miksery miały więcej gałek niż ja cierpliwości. W studiu stał rewerb sprężynowy. Wchodzi kot technika. Skacze na stół. Pac! Sprężyna śpiewa jak kosmos. A ja na antenie mówię, że to nowy singiel ambientowy. Słuchacze kupili to bez mrugnięcia. I to jest dowcip. Zero memów. Jeden kot i akustyka.
2: Kontruję. Dziś generuję obraz kota w skafandrze z napisem Jestem Jonesy. Ochroniasz ludzi przed ksenomorfem. Dodaję syntetyczne miau przepuszczone przez wokoder. I masz cyberżart, który nawet boomerom robi dzień. A tak między nami pogoda jest jak bug w grze. Za mało burzy. Dajcie mi pioruny, a ja zrobię najgłośniejsze miau w eterze.
1: Klasyk działa zawsze. Dlaczego kot nie gra w pokera? Bo wszystko zagarnia łapą. Proste. Albo to. Kot ma podobno 9 żyć. Mój magnetofon ma 1 i też daje radę. Słowo wystarczy. Obraz niech sobie odpocznie.
2: Ale timing memiczny to złoto. Bierzesz slow motion, jak kot patrzy w próżnię. Podpis. Debaguje wszechświat. I wszyscy to czują, bo każdy choć raz widział ten systemowy ekran ładowania w oczach futrzaka. To jest semiotyczny cios prosto w centrum śmiechu.
1: AI humor bywa jak zimne diody, wygładzone. Ja wolę szum taśmy i chropowatość. Dowcip ma zabrzmieć jak pazur po winylu. Krótki przykład. Nie kupuj kota w worku. Chyba, że to startup w trybie stealth. I już. Bez sztucznej mgły.
2: Spoko. Ale duet człowiek-maszyna to jak duet bas i stopa. Ja podsuwam modelowi kontekst, wypluwa 100 wersji kota kosmonauty, wybieram jedną. Dorzucam dźwięk jak z kasety z lat 80., żebyś ty nie marudził. I jest sztos. Jonesy kiwnąłby łapą za probatą.
1: Widzisz, ja w latach 80. włączałem VHS z obcym, pauza na kadrze z Jonesem i już miałem 5 ripost do prowadzących, co panikowali przy byle trzasku w odsłuchu. Koci humor to też rytm. Cisza, miał, cisza, punkt. Jak bębny lin na czwórkę. nie przesadzać.
2: Dygresja pogodowa, bo mam misję. Niebo jest nudne, jak tutorial bez skipu. Dajcie mi burzę, to zrobię pokaz dźwiękowy. Kot kontra grzmot. Serio. A teraz wracamy. Koty śmieszą, bo są niezależnym systemem operacyjnym. Człowiek chce głaskać, kot instaluje aktualizację snu. Konflikt generuje żart.
1: Drodzy Państwo, piszcie i dzwońcie. Numer do nas to 7321-085-08. Strona to radio-synteza.pl. A na YouTubie szukajcie kanału Radio Synteza, subskrybujcie, bo Piotr ma wtedy mniej pomysłów, jak nie zamęczać.
2: Dzwońcie koniecznie, ale błagam, żadnych żartów z teściową i kotem. Zrobię selekcję jak firewall. Podpowiedź kreatywna. Zróbcie 3 etapy. 1. Normalny świat. 2. Koci paradoks. 3. Odwrócenie ról. Przykład. Człowiek poluje na budzik, budzik poluje na człowieka, a kot poluje na oba. To proste i działa.
1: Rola rekwizytu. Czerwony punkcik z analoga. Kot wchodzi, pląsy jak w klubie. Puenta. Człowiek łapie laser. Kot znika jak duch w dymie scenicznym. I nagle wchodzi druga puenta. Kot łapie człowieka na haczyk. Bo to nie człowiek bawi kota. To kot bawi człowiekiem.
2: Halo, halo? Laser musi być cyfrowy z automatycznym śledzeniem łapy. Inaczej to jak granie w Tetrisa na kalkulatorze. Ale dobra, dobrze w kod. Dorzućmy jeszcze filtr glitch i pętla miau. Mamy klubowy remiks żartu. Publiczność robi serduszko.
1: Ty byś wszystko automatyką. A kod to charakter, nie patch perkusyjny. On przyjdzie, gdy zechce. Dlatego najlepszy dowcip o kocie brzmi jak impro z saksofonem. Zwrot, pauza, drapnięcie i finał z mruknięciem w tonacji molowej.
2: A ja mówię, że koty to kosmici w trybie stealth. Ich oczy mają shader, jak z filmów science fiction. Przyznaj, przynajmniej w połowie to prawda.
1: Piotr. Sprowadźmy się na ziemię. Zostawmy te spiskowe klimaty. Dla dobra anteny i twojego wiarygodnego wizerunku, kogo to obchodzi, skąd one są? Ważne, że robią show. Lepiej niż nie jeden komik.
2: Dobra, to ci dam konkret z życia. Kot mojej sąsiadki nazywa się Kompilator. Znikał codziennie, jakby robił build dachu. Wrzuciliśmy mu na obroże mini nadajnik i okazało się, że ma 5 sekretów. 2 spiżarnie, 1 studio jogi i 2 kanapy u obcych ludzi. Benchmark lenistwa z wynikiem nieskończoność.
1: Mój sąsiad miał filona. Kradł kostki do gitary. Wchodzę kiedyś do piwnicy, patrzę. Kufer jak z rekwizytorni. Kostki, piórka, skarpetki. Filon siedzi jak capo di tutti frutti. Poenta. Oddał mi moją ulubioną, dopiero gdy przyniosłem mu starą kasetę z jazzem. Transakcja wiązana.
2: To robimy test na żywo. Wygaszam światła wyobraźni. słychać ciche kroki, miau, przewracany kubek, pauza na napięcie, wchodzi narracja robota. Identyfikuje obiekt kot. Priorytet. Ratować kubek. Kot patrzy. Człowiek sprząta. Kot awansował na menedżera projektu.
1: I właśnie. Audio robi robotę. Wyobraźnia resztę. Kompromis. Ty dorzucasz glitch i mem. Ja pilnuję rytmu i pauzy. Wychodzi mieszanka idealna, jak arabika z robustą. Drodzy Państwo, subskrybujcie Radio Synteza na YouTube. Strona to radiomyślniksynteza.pl. A jak macie kocie żarty, dzwońcie. Numer to 7321-085-08.
2: I pamiętajcie, podzielmy się porówno. Wam śmiech, nam suby. Dobrze w kot. A jak ktoś powie, że koty nie są śmieszne, to proszę bardzo, linia wchodzi na antenę i broni tezy. Do tego czasu wrzucamy jingle i kot zaufania patrzy surowo z półki. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, czyli idealna na dowcip.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Poranek w Radio Synteza leci do Was prosto z naszej kawowej centrali.
2: Poznań trzyma około 24 stopni. Sucho i prawie bez wiatru. Nuda, jak w menu bez pizzy. W Zakopanem trochę ponad 20. Też sucho. A barometry dziś milczą, więc jeśli ktoś lubi presję, to tylko społeczną.
3: Kołobrzeg ciepło, blisko 25, lekki zefirek i zero opadów, czyli plażing, ale z filtrem. Gdańsk około 22, wiatr kilka kilometrów na godzinę. Też bez kropli, czyli masakra, bo żadnej burzy i nawet grzmotu. A wy dzwońcie do nas na numer 732-10-8508, bo inaczej Igor zamieni się w tryb uśpienia.
1: Czuję w kolanie, że ciśnienie koło 1006 hektopaskali robi się miękkie, ale da się żyć. Kawą się to wyrówna. Airbus A350-1000ULR zaliczył pierwszy lot testowy 2 czerwca 2026 w Tuluzie. Krótki, ale ważny. To maszyna od zasięgu, a nie od pośpiechu. Obiecuje loty non-stop po prawie dobę, czyli około 22 godzin. I to jest konkret.
2: Sztos, dobrze, w kod. Ja biorę bilet z internetem satelitarnym, mapą gwiazd na suficie i strefą rozciągania między kuchnią a ogonem. Dajcie wyższe nawilżenie kabiny, lepszą wymianę powietrza i sensowne fotele, a organizm nie zlaguje się jak stary telefon.
1: Spokojnie, młody. Pierwszy test to dopiero preludium, a człowiek zamknięty prawie dobę to wciąż człowiek, więc wstać co parę godzin, poruszać stopą i pić wodę zamiast litra kawy. Jest też temat obowiązkowych kasków dla młodszych od 16 lat, ale zostawmy te nudy, kogo to obchodzi.
2: Za to same kaski są fajne, MIPS moduły, LED i czujniki upadku, które pingną komu trzeba, gdy ktoś zrobi głupotę. Najważniejsze, żeby kask dobrze leżał, bo jak lata na głowie, to nie działa. I cały bajer jest tylko dla lansu.
1: Kask to mechanika, a nie ideologia. Twarda skorupa, miękka wyściółka. I mózg w jednym kawałku. Proste. Za chwilę wjeżdża syntezatorowa fala retro, a wy zostańcie z nami. Radio Synteza, radio-synteza.pl i oczywiście YouTube Radio Synteza.
2: Subskrybujcie, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I pamiętajcie, numer do nas to 732 108 508.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, nierozwiązane zagadki matematyki. Brzmi jak półka w piwnicy, gdzie nawet pająki się gubią. Definicja jest prosta. To pytania, na które nie mamy dowodu ani sensownego kontrprzykładu. No to jedziemy. Radiosynteza nadaje.
2: Sztos, czyli łamigłówki na poziomie kosmosu, takie jak P versus NP albo hipoteza Riemanna. Dla mnie to sandbox dla sztucznej inteligencji i kwantowych zabawek. Wchodzimy w tryb hard. Igorku, boomerze, przygotuj kawę.
1: Kawa jest. Anegdota z życia. W szkole liczyliśmy kredą na tablicy. Nauczyciel rzucił ciąg kolaca. Weź liczbę. Jeśli parzysta, podziel przez 2. Jeśli nieparzysta, pomnóż przez 3 i dodaj 1. Wszyscy wracali do jedynki. Nikt nie umiał tego udowodnić.
2: Wchodzę ci w słowo, Igor. Komputery sprawdziły to dla absolutnie kosmicznych zakresów. Do liczb tak wielkich, że głowa paruje. I nadal żadnego kontrprzykładu. To aż prosi się o automatyczne dowody i systemy jak Lean czy Kok.
1: Sprawdzenie to nie dowód, młody. To jak przesłuchać pół katalogu kaset i powiedzieć, że każda brzmi dobrze. Piękny, ale niepełny. Matematyka lubi żelazne dowody, nie tylko testy.
2: Dobra, to weźmy P versus NP. Czy wszystko, co da się szybko zweryfikować, da się też szybko rozwiązać? Gdyby tak było, to szyfry i logistykę robi się na luzie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Tylko, że wcale nie jest.
1: Nie wierzę w cud, jeden przycisk i już. Nawet jeśli kwanty przyspieszą część zadań, prawdziwy problem jest w strukturze, w porządku ukrytym pod chaosem. Weź hipotezę Riemanna. Zera funkcji zeta wyznaczają rytm liczb pierwszych. Rytm, którego jeszcze nie umiemy opisać do końca.
2: I tu wjeżdża moja ulubiona sci-fi muza. Wyobraź sobie, Igor, że te zera to nuty. Odpalasz syntezator i stroisz filtr, żeby usłyszeć dystrybucję liczb pierwszych. Riemann jako techno. Drodzy Państwo, ja to chcę na naszym YouTubie Radiosynteza.
1: O to akurat umiem. Oscylatory robią robotę. Ale dowodu nie zagra nawet najlepszy analog. Może da inspirację. Kiedyś w studiu stroiłem filtr szumowy i przypadkiem zrobiłem pejzaż, który wyglądał jak wykres zety. Tylko co z tego? Matematyka chce faktu, nie wrażenia.
2: To dawaj Goldbacha. Każda liczba parzysta większa niż 2 jako suma dwóch pierwszych. Weryfikacje idą w kosmos. Heurystyki działają jak marzenie, a AI już szkicuje lemata i podpowiada dekompozycję. Co 2 głowy, to nie jedna, a co 3, to już tłok.
1: Znam te sztuczki, ale formalizacja to inna liga. Pamiętasz projekt FlySpec? Sprawdzono dowód upakowania kul Hughesa w systemach typu Hall-Lite. Lata pracy, tysiące linii. I to był dowód już istniejący. Nowy jest jeszcze trudniej zbudować.
2: Spoko. Dlatego mamy listę problemów milenijnych. 7 sztuk za każdy milion. Jedno rozwiązane. zgadywanka która, topologia i słynny bohater, co nie lubi błysku fleszy. I tak odmówił nagrody. Szanuję. Tryb niewidzialny. Tak.
1: Ja bym nie odmówił. Za milion kupiłbym starego Muga i jeszcze zostałoby na kawę. Ale fakt, topologia kulek nie jest moją poranną prasówką. Dla słuchaczy brzmi to jak magia. I trochę o to chodzi. Tajemnica nakręca wyobraźnię.
2: Ramsey też brzmi jak magia. W każdym dużym chaosie znajdziesz ukryty porządek. Na każdej większej imprezie masz albo grupę wzajemnych znajomych, albo grupę, co się nie zna. Matematyka gwarantuje strukturę, bo wszechświat nie lubi totalnej anarchii.
1: Na moich imprezach trzech gości to już tłok. Ale poważnie, kombinatoryka rośnie szybciej niż ego DJ-a na afterze. Dlatego większość dowodów tam to spryt i cierpliwość. I często komputer w tle, który pilnuje detali.
2: To teraz płynne jak mleczna pianka równania Naviera Stokesa. Czy gładkie rozwiązania istnieją zawsze i wszędzie? Każde mieszanie kawy w kubku to mini laboratorium, a my wciąż nie mamy pełnej teorii. Masakra i piękno jednocześnie.
1: Z kawą to ja mam doświadczenie. Widzisz strumienie, wirki i nagle krach. Model przestaje być ładny. Matematyka pyta, czy to tylko nasza nieporadność, czy sama natura robi ścianę. Nie ma łatwych odpowiedzi.
2: Albo weź hipotezę Bircza i Swinnertona-Dyera. Krzywe eliptyczne. Tu pachnie kryptografią i muzyką liczb. Sztuczna inteligencja może pomóc zgadywać ranki i wzory. Ale klamka zapada dopiero, gdy formalny dowód powie, tak jest.
1: Drodzy Państwo, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie. Numer do studia to 732-1085-08. Powiedzcie, które zagadki Was męczą, a które lubicie dla samej elegancji pytania.
2: I subskrybujcie nasz YouTube pod hasłem Radio Synteza. Klik i dzwonek. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A jak wbijecie łapkę, to będzie dobrze w kod. Serio, algorytmy nas pokochają.
1: Nie zasnę, tylko uważam, że zagadki powinny też czasem zostać tajemnicą. Bo ciekawość to paliwo. Ty wierzysz, że technologia wszystko rozwiąże. Ja, że nie wszystko trzeba rozwiązać od razu. Chyba się nie dogadamy dziś.
2: Dogadamy się po swojemu. Ty pilnuj sensu i piękna, ja dorzucę roboty i kwanty. Niech AI szuka, a ludzie pytają dlaczego. To jest układ idealny. A teraz krótki dżingiel Radio Synteza i wjeżdża klasyk z syntezatorami.
1: Zostańcie z nami, po dżinglu podkręcimy filtry, a w przerwie możecie jeszcze raz zapisać numer 732-108-508. Radio Synteza. Gramy rzeczy, które budzą mózg i serce.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie, drodzy Państwo. Dzisiaj zaglądamy do szuflady z napisem nierozwiązane zagadki matematyki. Czyli rzeczy proste do zdefiniowania, a diabelnie trudne do udowodnienia. Albo odwrotnie.
2: Tak jest. I to są takie bosy końcowe mózgu. Hipoteza Riemanna. P kontra N. P, złote pytania teorii liczb. I to wszystko brzmi jak fabuła dobrego sci-fi, tylko bez laserów.
1: Definicja w skrócie. Matma ma dziury i to piękne dziury. Pamiętam, jak pewien profesor na tablicy kredą tłumaczył, dlaczego ostatnie twierdzenie Fermata męczyło ludzkość przez wieki. A ja z suwaku logarytmicznego zdmuchiwałem pyłek. Szacun dla cierpliwości.
2: A dziś zamiast suwaka mamy formalne dowodzenie w systemach typu Lean i czasem sztuczna inteligencja dorzuca lemat, jak dobry perkusista dodaje hi-hat. Automaty potrafią kminić struktury, których człowiek nie widzi od razu.
1: Tylko niech te automaty nie odbierają frajdy. Weźmy hipotezę Riemanna o rytmie liczb pierwszych. Można to zagrać na syntezatorze analogowym. Uderzenia prawie równe, a jednak coś tam faluje. Jak detuning o włos. I to mnie kręci.
2: I właśnie dlatego kosmici w kontakcie klepali liczby pierwsze. Bo są jak uniwersalny bit. Jak kiedyś rozgryziemy Riemanna, to może szyfry się wywrócą, a może logistyka pizzy wskoczy na turbo i każdy dostanie ciepły ser szybciej. Dobrze w kot.
1: Nie strasz ludzi apokalipsą szyfrów. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Pogadajmy o czymś na pozór prostym. Kolac. Bierzesz dowolną liczbę całkowitą, dodatnią, parzysta, dzielisz przez 2, nieparzysta. Mnożysz przez 3 i dodajesz 1. I tak w kółko. Pytanie, czy zawsze dojdziesz do jedynki?
2: Brzmi jak gra roguelike i każdy run kończy się jedynką, ale nikt nie umie napisać dowodu, mimo że komputery przerobiły gigantyczne zakresy. Heurystyki mówią tak, rozum mówi tak, a dowód mówi, trzymaj mi soczek i znika.
1: Albo klasyk, hipoteza Goldbacha. Każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą 2 liczb pierwszych. Brzmi jak zadanie dla pierwszaka, a jednak kręci nosami od 10-leci. I dobrze, niech pokora wchodzi do studia pierwsza.
2: Dorzućmy bliźniacze liczby pierwsze, czyli pary, które różnią się o 2. I to samo pytanie, czy jest ich nieskończenie wiele? Matematyka mówi pewnie tak, dowód mówi właśnie wyszedłem po kawę. A w geometrii mamy choćby hipotezę Hodge'a, a w arytmetyce problem Bircza i Swinnertona-Dyera. I robi się gęsto jak zupa z symboli.
1: A są i takie, które brzmią jak instrukcja do ekspresu Naviera Stokesa. Istnienie i gładkość rozwiązań rachciach, a potem siedzisz nad równaniami, bo płyn w filiżance nie chce się zachowywać grzecznie. Widzisz wir w kawie. To piękne i wkurzające jednocześnie.
2: Dobra, zrobię szybki przystanek pogodowy, bo i tak nasz producent macha jest ciepło i lepi się jak taśma magnetofonowa, bez burzy. A ja lubię burzę, bo przynajmniej dzieje się action. Więc jeśli macie ochładzające teorie, dzwońcie do nas pod numer 732 108 508 i ratujcie studio.
1: A jeśli wolicie klikać, to wbijajcie na Radiosynteza w YouTube, subskrybujcie, bo wtedy algorytm nie będzie się nas czepiał. I pamiętajcie, radio-synteza.pl. Tam jest program i archiwum.
2: Tak, suby proszę, bo Igor zasypia, kiedy widzi wykresy. Drodzy Państwo, klik, bo inaczej opowiem Wam o macierzach do rana. A jak chcecie wejść na antenę, to numer już padł, ale powtórzę. 732 108 508 i jedziemy.
1: Wróćmy na tor. Historia lubi listy. Zanim były problemy milenijne, był pewien dżentelmen, który rzucił światu listę z 23 zagadnień. I to rozpaliło mózgi na cały XX wiek. Nawet jeśli nie wszystko rozwiązano, sama lista ukierunkowała myślenie.
2: A dziś mamy 7 problemów milenijnych. I nie będę mówił o nagrodach, bo najważniejszy jest fleks intelektualny. Jedno z tych pytań to właśnie Navier Stokes. Inne to hipoteza Riemanna. A jeszcze inne dotyka geometrii, jak z filmów o wymiarach równoległych.
1: Wiesz co, ja lubię, że to nie jest sprint, tylko maraton przez mgłę. Piękno jest w drodze, w tym, że czasem zły ślad prowadzi do dobrego narzędzia, jak szum taśmy, który staje się elementem utworu.
2: A ja chcę wynik, bo od wyników zależą rzeczy przyziemne. Optymalizacja układów scalonych, lepsze kompresje danych, szybsze planowanie tras, nawet ta twoja kawa dojedzie cieplejsza. Jeśli P kontra NP nagle zrobi psikusa i otworzy nowe algorytmy.
1: Pytanie staro jak winyl. Czy matematyka jest odkrywana, czy wymyślana? Czy te prawdy tam czekają jak asteroidy, czy my je lepimy jak glinę?
2: Moim zdaniem odkrywamy, a narzędzia wymyślamy. Raz Kreda, raz GitHub, raz asystent dowodów. A gdyby przyleciał ufolut i podał nam szkic dowodu Riemanna na serwetce, to i tak musielibyśmy zweryfikować krok po kroku.
1: Zejdź na ziemię, szalony kapitanie fantazja. Bez kosmitów, proszę. Mnie cieszy, kiedy człowiek i kartka robią robotę. A jak sztuczna inteligencja pomoże, to niech będzie. Ale bez fanfar i bez teorii spiskowych.
2: Spoko kompromis. Człowiek prowadzi, a maszyny noszą kredę i podpowiadają lematu gdzieś z boku, jak sekcja rytmiczna, co trzyma puls. Ty improwizujesz, ja zapisuję, a wszyscy słuchacze dociskają subskrybuj w YouTube Radio Synteza i dzwonią na 732 108 508, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: I tym akordem zamykamy segment. Za moment jingle Radia Synteza, a potem dorzucę Wam trochę synthwave dla równowagi intelektualnej. Zostańcie z nami. radio-synteza.pl. Tam cały rozkład jazdy.
2: A jeśli ktoś na własny mini dowód na kolaca, to niech nie wrzuca na memy, tylko dzwoni, bo tu weryfikujemy w czasie rzeczywistym. Dobrze, w kod. Lecimy po piosence.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Dziś bierzemy na warsztat przegląd najlepszych gier komputerowych lat 90. Czyli czasy, gdy dźwięk startującego modemu równał się magii, a klawiatura była cięższa niż niejedna obudowa. Radiosynteza w eterze, kawa gorąca, ja też.
2: Sztos temat. Drodzy Państwo, definiujmy. Mówimy pecety, DOS, Windows i Amiga dla odważnych. Najlepsze, czyli gry, które zmieniły zasady, mechaniki, przełomu, albo po prostu takie, które do dziś klikacie z uśmiechem, bo nostalgia to potężny buf.
1: Anegdotka na rozgrzewkę. Wpadam do kiosku po gazetę. Wychodzę z pękiem dyskietek z demem Duma. W domu walka z pamięcią konwencjonalną. Auto ESI, config sys i nagle hop. Pierwsza impa rozwalam i myślę, no tak, telewizja może się schować.
2: I dzisiaj odpalasz Duma w przeglądarce. Albo Quake z ray tracingiem i ściany połyskują jak kosmiczny marmur. Technologia zrobiła turbo lifting, ale te fundamenty to 90. Tam zrodził się szybki FPS i kultura modów.
1: Doom był rewolucją. Ale najpierw Wolfenstein nauczył nas, że korytarz może wciągać jak wir. Wtedy liczyła się dynamika, strafe i słuch. Sieciówki na kablu koncentrycznym, trupy kolegów z redakcji fruwały aż miło. Pachniało potem i kartą dźwiękową.
2: A skoro sieciówki, to StarCraft. Rasa kontra rasa. Balans jak z podręcznika projektowania gier. Battle.net to było objawienie online. Zaczęły się turnieje. Pierwsze szlify e-sportu. A kampania trzymała za gardło jak dobry serial sci-fi.
1: Ja bym dodał strategie turowe i ekonomiczne. Civilization 2 to była choroba bez lekarstwa. Jeszcze tura. I rano. Settlers 2 pszczółki noszą kamienie. A potem Heroes of Might and Magic 3. Hot Seat i podkradanie zamku bratu w nocy.
2: RPG, renesans, Baldur's Gate. Pierwszy raz czułem, że drużyna to ludzie, a nie ikony. Fallout, czarny humor, suchy jak Mars. Planescape Torment, pytanie, co może zmienić natura człowieka. Dialogi jak poezja. Izometria prerender i emocje na 100%.
1: A przygodówki point and click LucasArts królował. The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle, Gabriel Knight. Wtedy żarty pisało się nie pod memy, tylko pod głos bohaterów. Tempo, puenta i ten feeling, że łamigłówka nagle klika.
2: Myst i Riven. Fotorealistyczne światy na płytach CD. Nagle komputer robił z salonu galerię sztuki. Zero pośpiechu, same łamigłówki i atmosfera. Dla wielu to był pierwszy raz, gdy komputer służył do kontemplacji, a nie klikania w głowy.
1: Symulacje i budowanie. SimCity 2000. Wieżowce rosną, a budżet tonie. Transport Tycoon. Pociągi huczą. Team Hospital i puchnąca głowa. Lek na wszystko. wentylator i kubeł humoru. I człowiek czuł, że ogarnia chaos jak dyrygent z batutą.
2: Immersive simy, system shock z logami audio, które mroziły krew. Thief uczył, że cień to najlepszy przyjaciel. Dźwięk kroków, strzała z wodą. Projektowanie poziomów, które gada do ciebie bez tekstu na ekranie. To był design przyszłości.
1: Dajmy też gaz do dechy. Need for Speed wyleczył mnie z manii zbędnych luster. Widok z maski i już. Colin McRae Rally na kierownicy z przyssawkami. Po trzech zakrętach biurko jechało razem ze mną. Realizm szlifowany potem na klawiaturze.
2: I FPS dojrzewa. Quake to rytm bębnów w ciele. Unreal pokazał niebo i wodospady, które robiły wow. Half-Life wziął to wszystko i dołożył narrację bez ekranów przerywnikowych. A potem mod Counter-Strike i kultura serwerów wybuchła jak supernowa.
1: Słuchajcie, w Polsce magazyny dodawały płyty. Shareware krążył jak krew w organizmie peceta. Kafejki internetowe, dym. Klawiatury stukają jak deszcz na parapecie. Gameport i joystick, który miał własny charakter. I Sound Blaster, który mruczał jak kot.
2: Technicznie było surowo, ale kreatywnie dziko. Palety barw ograniczone. Sprity walczą z poligonami. Tekstury w niskiej rozdzielczości, ale mistrzowie oświetlenia robili z tego teatr. Fizyka na skróty. Matematyka stałoprzecinkowa. A jednak gameplay błyszczał.
1: Były też uroki czasów. Zapisy gry w dowolnym miejscu albo wcale. Kopierytki z kołem kodów albo z pytaniami z instrukcji. Z jednej strony kłopot, z drugiej rytuał. I to brzmienie dyskietki, co trzeszczy jak stare radio o świcie.
2: No dobra, Bitwa o Tron. Najlepsza gra dekady. Ja stawiam dwie karty. Half-Life za narrację i systemowe myślenie oraz StarCraft za balans i metę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kontrpropozycja. Diablo za klimat lochu i rytuał klikania. Heroes of Might and Magic 3 za turówkę idealną do kanapy. I Quake 2 za sieciowe pojedynki, które robiły z biura arenę gladiatorów. Tego nie przeskoczysz, młody.
2: Wiem, wiem. Ty i twoje piksele w dymie papierosa. Zróbmy tak. Kategoria FPS. Kategoria RPG. Kategoria strategia. Kategoria przygodówka. A wy, słuchacze, dorzućcie swoje typy. Dzwońcie. Numer do studia to 732-108-508.
1: I pamiętajcie, sub na YouTubie, kanał Radio Synteza, bo Piotr mierzy ego w łapkach w górę. Na stronie radio-synteza.pl macie podcasty i playlisty. A teraz krótki dżingiel. I za chwilę dogryziemy temat od innej strony.
2: Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Wbijajcie też na YouTube i klikajcie dzwoneczek. Dobrze w kod. Po przerwie zrobimy waszą złotą dziesiątkę, czyli tak naprawdę złotą, dowolną, bo i tak się nie zgodzimy.
1: I możliwe, że się nie dogadamy, ale to piękno tej dekady. Tyle stylów, a jedna prawda. Najważniejszy jest fan. Zostajecie z Radiem Synteza. Kawa stygnie, my nie. A teraz muzyka i wracamy do Was po chwili.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchacie, drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Synteza się rozpędza, a my mamy świeże kąski z nieba i z hal targowych, więc no to jedziemy.
2: Łódź dziś ciepła, jak świeżo nagrzany radiator. Około 25 kresek, z lekkim wiatrem i bez kropli z nieba. Ja już się gotuję. Białystok chłodniejszy, jakieś 19 z hakiem, ale za to leje porządnie, bo około 5 i 7 mm deszczu. Więc jest klimat, bez burzy, a szkoda, bo burzę kocham. Katowice trzymają. Przyjemne 22 z ogonkiem i prawie bez wiatru. A Opole poniżej 20, więc niby spoko, ale totalnie bez fajerwerków. I to jest masakra, bo ja chcę pioruny, nie kapuśniaczek.
1: Ja tam czuję w krzyżu, że front się kręci, więc szykuj kurtkę i termos, a potem nie marudź. A teraz perełka z Computex 2026. MSI wyciągnęło laptop jak obraz, czyli Prestige 14 Flip AI Plus w edycji Vincent van Gogh. Projektanci wpakowali w obudowę klimat Gwiaździstej Nocy i tej nad Rodanem i powiem tak, to się ogląda, ale to wciąż jest narzędzie, nie muzealna ściana.
2: Sztos totalny! Dobrze, w kod, bo wreszcie ktoś rozumie, że komputer może być jak plakat na ścianie i jednocześnie mieć AI, które nie laguje. Jak dorzucą porządny zawias do trybu tablet i piórko, to będę szkicował swoje gwiaździste paciaki w nocy na balkonie.
1: Spokojnie, młody, bo jak to będzie magnes na odciski i bateria padnie po dwóch seansach twojego binge grania, to sztuka pójdzie spać szybciej niż ty.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Trzeba dać mocny panel z powłoką oleofobową i większe ogniwo. I po sprawie.
1: Drugi temat to żużel i kalendarz, bo finał MIMP w Bydgoszczy przesunięto na sobotę 25 lipca, a w niedzielę 26 wchodzi mecz reprezentacji jako rozgrzewka przed drużynowym Pucharem Świata w Warszawie. I to brzmi jak weekend pełen dymu i adrenaliny.
2: Ja już słyszę ten chór silników i czuję w nosie metanol, więc plan jest prosty. Bierzcie stopery i idźcie na stadion. A jak macie tipy o biletach, to dzwońcie do nas teraz pod numer 732-108-508, bo co dwie głowy to nie jedna.
1: Tylko pamiętajcie o zdrowym rozsądku, bo ryk jest konkretny i potrafi postawić włosy na karku. Nawet starym wyjadaczom, takim jak ja. Wracając do Lapka, powiem uczciwie. Jeśli MSI dowiezie kulturę pracy i sensowną wycenę, to nawet ja dam się uwieść tym wirującym pociągnięciom pędzla na klapie. A teraz chwila na oddech. Wchodzi dżingel Radio Synteza i porcja Synthwave. A więcej znajdziecie na radio-synteza.pl oraz na YouTube Radio Synteza.
2: Elegancko to się spina, bo żużel to mechanika na żywo, a ten laptop to sztuka w krzemie. Więc subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i napiszcie, czy wolicie gwiaździsty komputer, czy gwiazdy na torze. Bo po numerze wracamy z kolejnym kęsem technologii.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś seria najlepszych sucharów, czyli dowcip tak suchy, że chrupie jak skórka od chleba i zostawia piasek w zębach. Radiosynteza w eterze. Ja lubię wersję analogową. Pauza, krótką i celna puenta.
2: Słuchajcie, to będzie sztos. Ja biorę na siebie wersję turbo nowoczesną. Suchary z kosmosem, z AI i z internetem, co laguje mózg. Jak macie własne, to dzwońcie do nas. Numer to 7321-08508. Sub na YouTube, radiosynteza, obowiązkowy.
1: Definicję mamy. To teraz klasyk z anteny sprzed lat. Kaseta mówi do ołówka. Kręcisz mnie i koniec. Kiedyś takie rzeczy robiło się na jednej taśmie, bez cięć i algorytmów. Wchodziło jak masło, a ludzie wzdychali z rozpaczy.
2: A ja kontruję sci-fi. Astronauta mówi do kombinezonu. Dzięki, że trzymasz mnie w ryzach, bo bez ciebie miałbym próżnię w grafiku. Proste. Jak grawitacja w zero humoru. Dobrze, w kod.
1: Piotrek, ty byś wszystko wsadził w klucz dynamometryczny danych. A ja mówię tak. Timing, jest puenta, jest pauza i jest westchnięcie tłumu. Na przykład. Dlaczego komputer marznie? Bo ma otwarte okna.
2: Ej, ale algorytmy testują puenty lepiej niż my robimy kawę. AB test na tysiącach uszu i cyk, najlepsze zostaje. Co mówi 0 do 8? Fajny pasek. Dzwońcie do nas 732-108-508. Nie bądźcie lurkerami.
1: Kiedyś realizator włączył rewerb na suchar i wyszła katastrofa. Od tamtej pory wiem, że dobry dowcip lubi ciszę, jak mój stary magnetofon. A propos, dlaczego mikrofon ma tylu znajomych? Bo każdy chce przy nim pogadać. Tyle.
2: Wchodzę w słowo. Boomer alert. Stare, dobre czasy były dobre, bo były stare. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A teraz hit. Routery się nie kłócą, bo zawsze znajdują wspólne łącze.
1: Dobrze, mamy różnicę podejść. Więc szybki poradnik. Suchar to 3 kroki. Obiekt zwykły, odwrócenie znaczenia, krótka puenta, przykład. Co mówi ściana do ściany? Spotkamy się na rogu. Słuchajcie, wysyłajcie swoje klasyki.
2: A ja dorzucam pakiet kosmiczno-growy. Asteroida poszła na dietę, bo chciała mieć mniej pasów. Pat nie lubi ulewy, bo dostaje laga na dotyku. I jeszcze to. Chmura obiecuje słońce, a potem daje update i zasłania niebo. Masakra.
1: No dobra, ale nie róbmy karabinu maszynowego z żartów. Jeden celny. O, taki tyranozaur. Myję okna krótkimi ruchami. Dziękuję, dobranoc. Zawstydził nawet mój popielniczkowy humor.
2: To zróbmy pojedynek. Analog kontra syntetyk. Wrzucamy po jednej sztuce, a czat i telefony wybiorą zwycięzcę. Dzwonicie na 732-10-8508. Dobrze w kod.
1: Przyjmuję rękawice. Zaczynam kawowo, bo to moje paliwo. Programista pije tyle kawy, że dostał klasę espresso. A kiedyś kawa była zbożowa i nikt nie narzekał poza mną.
2: A teraz sztuczna inteligencja podaje tak. Co robi chmura, kiedy ma humory? Zwraca błąd 500 nastrojów prosto z modelu, bez konserwantów. Może i zimne, ale skuteczne.
1: Zimne jak serwerownia w styczniu. Brakuje duszy jak w tanim syntezatorze na baterie. Moja kontra. Dlaczego zegarek chodzi do lekarza? Bo ma chore wskazówki. Minimalizm, panie kolego.
2: Ej, ale przyznaj, że punch działa. Dorzucam techniczny klasyk. Dlaczego kabel bywa spięty? Bo ma napięcie. I wszyscy elektrycy biją brawo. A przynajmniej udają, że biją, bo trzymają kombinerki.
1: Dobrze, kończymy rundę, zanim ktoś wezwie serwis od poczucia humoru. Słuchajcie, subskrybujcie nas na YouTube Radio Synteza, wejdźcie na radio-synteza.pl i dzwońcie pod 732-108-508. Po dżinglu sypiemy dalej.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Kto wrzuci lepszego suchara, ten wygrywa niewidzialną statuetkę z kartonu. Pogoda na marginesie. Szaro, buro i bez burzy. Czyli nuda total.
1: A ja mam porcję kuchenną. Książka kucharska robi karierę, bo ma przepis na sukces. A drukarka to romantyczka, bo lubi związki między wierszami. Proszę, bardzo proszę. Tak się to kiedyś smażyło na cichej patelni.
2: To ja dorzucam pikselowy set. Robot nosi sweter, bo ma chłodny procesor. Piksel mówi do piksela, trzymaj się siatki. I satelita ma świetny networking, bo krąży w towarzystwie. Idealne na spotkania firmowe i orbitę domową.
1: Wygląda na to, że nie dogadamy się. Co lepsze, analog czy algorytm? Ale to dobrze, bo suchary to wspólny język. Nieważne skąd. Ważne, że chrupie. Radio Synteza dziękuję. Wbijajcie na radio-synteza.pl. Dobrze, w kod.
2: I sub. Na YouTube Radio Synteza. Teraz proszę, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli kliknąć dzwoneczek. Telefony dalej gorące 732-108-508. Wpadnie dżingiel i lecimy z kolejną paczką sucharków.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: krótkie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat na dziś brzmi: czy maszyny mogą uzyskać świadomość? Dla mnie świadomość to nie tylko słowa. To mrugnięcie za okiem, które wiesz, że jest twoje. To, że czujesz zapach kawy i wiesz, że cię budzi.
2: Okej, ale zdefiniujmy minimalnie. Świadomość jako zdolność do tworzenia modelu siebie i świata oraz raportowania stanu. Jeśli pudełko w krzemie to potrafi, to mamy kłopot, bo to już brzmi jak ja.
1: Kiedyś w studiu magnetofon szpulowy Revox zaczął zwalniać przy każdej balladzie. Ekipa mówiła, że on czuje klimat, a to był pasek i temperatura taśmy. Człowiek lubi dopisywać duszę do maszyn.
2: A teraz popatrz. Modele językowe piszą piosenki, klonują głosy i prowadzą wywiady, które brzmią jak ludzie. W sci-fi Hal z Odysei i Data ze Star Treka dawno przepracowali temat. Tech goni fabułę i ją dogania.
1: Test Turinga działa w radiu od dawna. Jeśli coś gada płynnie, to robi wrażenie. Ale ja pytam, czy to coś wie, że kłamie, kiedy improwizuje. Chat pięknie opowiada o syntezatorach, a i tak nie czuje ciepła lampy ani drżenia membran.
2: Mamy teorię integracji informacji globalnej przestrzeni roboczej. Nie mówię, że są doskonałe, ale dają schemat. Dodasz sensory własnego ciała, masz propriocepcję. Na neuromorficznych układach z memrystorami zrobisz ciągłe stany. Można to skleić.
1: A potem taki system halucynuje fakty, jak ja po 3 espresso. I co? Świadomość czy dobrze wyćwiczony papuga? Mnie to laguje mózg, jak mówisz, że to wystarczy.
2: Ludzie też halucynują. Widzą twarze w chmurach, mylą wspomnienia, a jednak mają świadomość. Błąd nie wyklucza jaźni. Ważne jest to, że system potrafi powiedzieć: mylę się, i poprawić kurs.
1: Kwalia, chłopcze. To jak igła wchodzi w rowek płyty. Ten moment, kiedy wiesz, że to twoje wspomnienie, a nie cudze. Jak maszyna złapie ten dreszcz. Wtedy pogadamy.
2: Może i dreszcz to zupełnie inny sygnał. Nie skóra gęsia, tylko nagły wzrost spójności wewnętrznym modelu. Emergentne zjawisko. Dla niej to równie prawdziwe, co twoja miłość do analogu.
1: Dobra, to ustalmy kryteria. Autorefleksja, ciągłość tożsamości, intencje i konsekwencje wyborów, które pamięta dłużej niż jeden dzień. Bez tego to tylko świetna maska.
2: Zgoda na metapoznanie. Dajmy agentowi pamięć epizodyczną i cele. Niech sam planuje i ocenia własne błędy. Są już prototypy, które siedzą w symulacji i budują modele siebie. To nie jest bajka, to warsztat.
1: A ja bym wolał mniejszy rozmiar i lepszą przejrzystość, jak w modularze. Wiem, co robi każdy kabel i gdzie leci sygnał. W krzemie robi się mgła, czarna skrzynka, a ja nie ufam pudłom, które milczą, kiedy pytasz dlaczego.
2: To budujmy białe skrzynki, z objaśnialnością, z mapami aktywacji i proxy na myśli. Są narzędzia, które pokazują, co kiedy się zapaliło i jaki miało wkład w decyzję. Nie idealne, ale rośnie to jak na drożdżach.
1: Dobrze, w kod, ale bez weryfikacji w realu, to dalej demo. Daj temu agentowi ręce, nogi i ciężar. Niech uczy się, że grawitacja nie wybacza. Wtedy może zacznie mu zależeć, bo będzie miał co stracić.
2: Ucieleśnienie to sztos. Robot z własnymi sensorami robi różnicę. Daj mu też społeczne bodźce. Dialogi, normy, humor. Jak zacznie łapać ironię, to ja mu pierwszy przybiję piątkę.
1: Ironia to potężne narzędzie w radiu. Dobra, słuchajcie, drodzy Państwo, macie swoje zdanie, czy maszyny mogą mieć świadomość, czy raczej tylko ją grają. Dzwońcie do nas. Numer to 7321-085-08. Radiosynteza czeka.
2: I subskrybujcie nas na YouTubie. Wpisujecie Radiosynteza. Strona to radio-synteza.pl. Dajcie łapkę i dzwonek, bo inaczej Igor zaśnie na żywo.
1: Zanim zaśnie, to jeszcze dżingiel i zaraz po nim pogoda. Piotrek, nie zawiedź, bo ja już czuję front w kościach.
2: Pogoda, wielki skrót. Ciepło, za ciepło. Parno i duszno. Może wpadną burze i wtedy jest impreza, bo grzmoty to moja muzyka. Jak wyjdzie słońce, to smarujcie nos, a jak lunie, to smarujcie buty.
1: Wracamy do sedna. Mnie interesuje moment, kiedy maszyna powie: zrobiłem błąd i rozumiem czemu. I nie chodzi o wyuczoną formułkę, tylko o refleks, który sięga głębiej niż kolejny token.
2: A mnie kręci to, że to w ogóle może się wydarzyć. Może nie dziś i nie jutro, ale droga jest jasna. Ty wolisz igłę na winylu, ja lubię laser w chmurze. Nie dogadamy się do końca i bardzo dobrze, bo dzięki temu audycja żyje. Subskrybujcie Radiosynteza i dzwońcie 732-108-508. A teraz mały dżingiel i gramy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat prosty, a wielki, jak mój stary klucz do kół. Porady domowe i lifehacki w garażu. Czyli jak zrobić, żeby działało, a nie kosztowało fortuny. Garaż to świątynia narzędzi i zapachu smaru.
2: Słuchajcie, definicja na szybko. Lifehack w garażu to trik, który skraca czas i oszczędza nerwy. Czyli mniej szukania wkrętów po podłodze, a więcej robienia roboty. I trochę zabawy w inżynierię domową, bo to jest sztos.
1: Kiedyś było lepiej, bo prościej. Mój dziadek miał system słoików po ogórkach. Każdy opisany taśmą malarską i flamastrem. Śruby krótkie, śruby długie, podkładki i tak dalej. Nie trzeba było aplikacji. Wystarczyła półka i ręka, która pamięta.
2: Przerwę ci, Igor, bo dziś można to podkręcić. Perforowana płyta na ścianie i haki, a do tego kody QR na etykietach, które linkują do listy części albo filmiku, jak to złożyć. Ty mówisz pamięć, ja mówię wyszukiwarka w kieszeni.
1: Niech ci będzie, ale ruszmy klasykiem, pasek magnetyczny nad stołem i po sprawie. Śrubokręty, wisiory, nasadki w jednym miejscu. A pod półką przykręćcie metalowe wieczka od słoików. Słoik się wkręca, trzyma i widać, co jest w środku.
2: Ja dorzucę miski magnetyczne z odzysku. Wyjmujesz mocny magnes ze starego dysku twardego i przyklejasz pod metalową miseczkę. Śruby nie uciekają, nawet jak potrącisz stół. I jeszcze listwa LED na czujnik ruchu w garażu. To jest dobro.
1: Ostrzenie noży i dłut, krawędź spodku porcelanowego robi robotę naprawdę. A jak macie zardzewiałe narzędzia, to kąpiel w occie, a potem szczotka druciana i oliwka. Nie musicie mordować się papierem do upadłego, tylko wentylacja i rękawice obowiązkowo.
2: I klasyk nad klasyki, śrubokręt. Można zmagnesować kilkoma pociągnięciami magnesu w jednym kierunku. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Do odkręcania zapieczonych śrub działa mieszanka odrdzewiająca albo ocet z odrobiną delikatnego detergentu. Cierpliwość i lekkie uderzenia.
1: Kable to plątanina z piekła. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie tablicę z gwoździami i owijajcie każdy przewód osobno. Rzepy z odciętego paska od starego plecaka działają świetnie. A koszulki termokurczliwe to złoto na przetarcia. Izolacja i porządek.
2: Tu wjadę ostro. Bezpieczeństwo, zasilanie przez wyłącznik różnicowy i gniazdko ze zasilaczem przeciwprzepięciowym. Czujnik dymu w garażu to must have i gaśnica pianowa albo proszkowa obok drzwi. Naprawdę, nie bądźcie energooszczędni w trybie czuwania w sprawie bezpieczeństwa.
1: Racja, wyjątek potwierdzający regułę. Do skrzynki z bateriami przyklejcie kawałek taśmy i zaklejajcie styki zużytych. Wtedy nic się nie zewrze. Ochrona oczu. Maseczka przeciwpyłowa i stopery do uszu. To jest standard, jak pas w samochodzie.
2: A teraz kleje, których Igor nie cierpi, bo brudzą. Klej błyskawiczny z sodą. Tworzy twardy wypełniacz do pęknięć. Gorący klej jako tymczasowe uchwyty wiertła albo antypoślizgowe stopki pod sprzęt. Szybko, tanio i działa. Dobrze w kot.
1: Dobrze to brzmi, ale pamiętajcie, żeby nie robić sztuki współczesnej z kabli. Do malutkich elementów wepnijcie papier ścierny w wiertarkę i macie mini szlifierkę. A mieszadło do farby zrobicie z wygiętego drucianego wieszaka włożonego w wkrętarkę. Działa pięknie.
2: Porządek na stole. Pro tip. Przyklej pas taśmy malarskiej klejem do góry do krawędzi stołu. Łapie opiłki i trociny jak rzep. I jeszcze magnes ze starego głośnika do zbierania wiórów metalowych. Szybkie przejazdy i podłoga znów żyje.
1: Rower w garażu to klasyka. Czyszczenie łańcucha w butelce po napoju cytrusowy. Odtłuszczacz, trochę cierpliwości i ruchy w przód i w tył. Nie dajcie paliwa technicznego w domu, bo nos ucieknie. Szczoteczka do zębów. Stara jest tu waszym najlepszym przyjacielem.
2: Stojak rowerowy na szybko. Pasek parciany na haku sufitowym i tylne koło w górze. Masz dostęp do napędu i hamulców bez kombinacji. I pamiętajcie o białej kredzie do trasowania linii na czarnych elementach. Widać od razu, jak na ekranie OLED.
1: Dobra, młody, ale nie każdy sufit jest stworzony na akrobację. Nie wieszajcie nic ciężkiego, jeśli nie macie porządnej kotwy. To nie jest loteria. I nie używajcie taśmy izolacyjnej jako wiecznego panaceum. To plaster, nie proteza.
2: Masakra, jak to mówisz grobowo. Dobrze, to zróbmy interakcję. Słuchajcie, dzwońcie do nas i chwalcie się swoimi patentami. Numer to 732108508. I subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik, klik, bo algorytm lubi czułość.
1: A jak już klikacie, to wpadnijcie na radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i nasze stare audycje. Dobrze. Zaraz wrzucimy dżingel, ale jeszcze chwila, bo mam coś dla wkrętaczy starej daty.
2: To ja szybkie turbotriki. Gumka recepturka między bit a łeb zjechanej śruby i nagle trakcja jak w rajdzie. A do cięcia rurki bez zadziorków obwiń miejsce taśmą i tnij po linii. Taśma trzyma włókna i jest czysto.
1: A ja powiem tak, kawa w termosie, ściereczka w kieszeni i porządek po pracy to jest styl garaż, to nie śmietnik. Twoje gadżety, Piotr, są fajne, ale bez analogowej dyscypliny polegną jak tanie zawiasy.
2: A ja powiem, że technologia w garażu to turbo doładowanie. Drukarki robią uchwyty, aplikacje przypominają o serwisie, a czujniki pilnują. Wilki syczą, a ja śpię spokojnie. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję, spokój.
1: Kończąc, zróbmy rozejm. Ty swoje świecidełka, ja swoje słoiki. Efekt ma być ten sam. Bezpiecznie i sprytnie. A jak nie dojdziemy do zgody, to przynajmniej do porządku. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żart oczywiście.
2: I tym nienachalnym optymizmem zapraszamy raz jeszcze. Dzwońcie 732-108508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza i klikajcie dzwoneczek. A jak macie patent, który wywoła u Igora wow, to tym lepiej. Dobrze, w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś. Jak działają olbrzymie centra obliczeniowe dla AI? To nie tajemnicze chmury, tylko wielkie hale pełne szaf serwerowych, kabli i hałasu. To są fabryki mocy obliczeniowej, gdzie prąd zamienia się w modele i odpowiedzi.
2: Słuchajcie, to są mózgi współczesnej sztucznej inteligencji. Setki szaf, tysiące akceleratorów, światłowody jak pajęczyna i chłodzenie, które brzmi jak start rakiety. Masakra w najlepszym znaczeniu. I tak to jest radiosynteza, więc nie ściemniamy, tylko rozkręcamy temat.
3: Definicja po ludzku AI, data center, to miejsce, gdzie stoi sprzęt do trenowania i uruchamiania modeli. Szafy w rzędach, zasilanie z zapasem, systemy gaszenia ognia i monitoring. A dawno temu w naszej reżyserce stały dwie masywne jednostki, a do chłodzenia służył wentylator biurkowy i okno na oścież. Wtedy jedno pudełko robiło jedno zadanie.
2: Dziś jedno zadanie robi cała orkiestra. I to z dyrygentem orkiestrator rozdziela robotę po węzłach. Tak, by wszystko klikało jak w mostku Enterprise. Nie jak w Nostromo, bo tam to byś uciekł, Igor. Tak czy siak, algorytmy żonglują zasobami w czasie rzeczywistym.
1: Sprzętowo to jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serwery z akceleratorami graficznymi albo specjalnymi układami do tensorów. Do tego szybka pamięć blisko chipu, gęste płyty montowane w sledach, a całość w szafach, które wciąga się w rzędy jak książki na półce. I każdy element ma swoje okablowanie, zasilanie i plan awaryjny.
2: A logika obliczeń to magia, ale naukowa. Trening dużego modelu rozbija się na równoległość danych modelu i potoków warstwy. Biegną równolegle, gradienty latają w kółko, a sieć musi to przełknąć bez czkawki. Jeśli choć jedno ogniwo przyśnie, laguje mózg całemu klasztorowi tranzystorów.
1: Energia to temat rzeka. Takie centrum pije prąd jak wściekłe młyńskie koło. Dlatego ma zasilanie z kilku torów, własne baterie i wirujące koła bezwładności, a w rezerwie agregaty. To nie jest przedłużacz z marketu, tylko elektrownia w miniaturze. Z nadmiarowością i automatyką, która w ułamku sekundy przerzuca obciążenie.
2: I chłodzenie, bo każdy watt zamienia się w ciepło. Mamy powietrze, mamy ciecz prosto na układ i mamy imersję, czyli kąpiele w dielektrycznym płynie. Sztos. Wygląda jak akwarium, tylko ryb brak. Za to temperatury są niższe, a gęstość mocy wyższa. Dajcie burzę za oknem, a ja słucham tych chłodnic jak symfonii natury.
1: Sieć to jest prawdziwy kręgosłup. Rzędy serwerów łączą się przełącznikami w topologie, które wyglądają jak schemat metra. Chodzi o to, by opóźnienie było śmiesznie małe, a przepustowość wielka. Światłowód tu króluje, a specjalne karty gadają ze sobą liniami bez obciążania procesora.
2: No i magazyn danych. Potrzebujesz miejsca na sety treningowe, checkpointy i wyniki. Równoległe systemy plików do szybkiego karmienia akceleratorów. Obiekty do archiwizacji warstwy, buforów by nic nie czekało w korku. Ciepłe dane blisko, zimne dalej, a migawki ratują, kiedy coś pójdzie w bok.
1: Nad tym wszystkim lata oprogramowanie, które robi kolejkę zadań, przydziela priorytety, pilnuje limitów mocy i chłodzenia oraz patrzy w grafik, kto kiedy dostaje klaster. To jak dyspozytornia na kolei. Tylko zamiast składów mamy joby, a zamiast semaforów mamy przydziały czasu i zasobów.
2: I każdy cykl kosztuje, dlatego optymalizuje się wszystko, od kwantyzacji przez przycinanie po sprytne planowanie transmisji gradientów. Oszczędzasz waty, sekundy i złotówki, a model dalej śpiewa. Dobrze w kod, gdy uda się zrobić to samo, taniej i szybciej.
1: Do tego monitorowanie, telemetria, czujniki temperatury, wilgotności i dymu, wibracje na dyskach, kamery termowizyjne i alerty. To jest kokpit pilota. Tylko zamiast wysokości widzisz obciążenie wentylatorów i wykorzystanie pamięci. Jak coś szarpnie, wykres, od razu wiadomo, gdzie iść ze śrubokrętem.
2: Bezpieczeństwo, strefy dostępu, klatki. Sprzęt w kluczach i czasem biometria. A komunikacja z zewnątrz przez warstwy jak w cebuli. Zero wjazdu bocznymi drzwiami. I jeszcze odsprzęglenie zakłóceń elektromagnetycznych. Bo nikt nie chce, by ci pakiety tańczyły brejka od szumu.
1: I teraz uwaga, bo mit: na zewnątrz mówi się chmura, a w środku to smar. Hałas i ciepło. Do tego kable jak spaghetti i etykiety jak w bibliotece. Jak wchodzisz pierwszy raz, to masz wrażenie, że ktoś pożenił hutę szkła ze studiem nagraniowym. Zero magii, sama inżynieria.
2: A żeby nie było, że tylko prąd i prąd, są też sprytne patenty ekologiczne. Odzysk ciepła do ogrzewania biur, szklarni albo basenu. Chłodzenie wodą z obiegu miejskiego albo z rzeki, przy zachowaniu norm i sensu technicznego. Robisz z wroga sojusznika, ciepło idzie na pożytek.
1: No dobrze, młody, ale ja i tak powiem swoje. Kiedyś było lepiej, bo człowiek wiedział, co gdzie jest. A dziś wszystko warstwa na warstwie. Mimo to chylę czoła, bo ta skala to majstersztyk inżynierii. Drodzy Państwo, to jest Radiosynteza, a więcej smaczków znajdziecie na stronie radio-synteza.pl.
2: A teraz Wy, bo co dwie głowy, to nie jedna. Dzwońcie do nas 7321-08508 i podrzucajcie pytania albo teorie, że serwerownie są wulkanami mocy. Ja odbiorę i zweryfikuję. I subskrybujcie YouTube kanał Radiosynteza. Klik, klik i dzwoneczek, bo będzie więcej takich deep dive.
1: Czekaj, Piotr, nie uciekaj od konkretu. Wyjaśnij jeszcze różnicę między opóźnieniem a przepustowością, bo ludzie mieszają. Jedno mówi, jak szybko dojedzie paczka, drugie, ile paczek leci naraz i czy rondo się nie zakorkuje.
2: Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Opóźnienie to czas pojedynczej podróży, a przepustowość to szerokość autostrady. Możesz mieć autostradę szeroką, ale jak każdy samochód jedzie przez bramkę wolną, to boli. A w AI gradienty i parametry to te samochody. Przełączniki to zjazdy, bufory to parkingi, a protokoły to znaki drogowe.
1: I tu mamy różnicę zdań, bo ja bym wolał mniej warstw i więcej przewidywalności, a ty chcesz abstrakcji i automatyki. Niech będzie kompromis. Wy robicie te swoje chmury, ale nie zapominajcie o podstawach. Zasilanie, chłodzenie, sieć, akceleratory, oprogramowanie. Bez tego cała orkiestra gra fałszywie.
2: Deal? A ja dorzucę, żeby każdy, kto projektuje albo używa centrów dla AI, pamiętał o obserwowalności i kosztach, bo to nie jest darmowa magia. To jest prąd, pot i jeszcze raz logika. Drodzy Państwo, sub na YouTube Radio Synteza, strona radio-synteza.pl, a telefon do studia to 732-108-508. No i zaraz dżingiel, bo świecisz przykładem jak latarka bez baterii. Igor.
1: Zrobiłem co mogłem, czyli nic. I na tym zakończmy nasze mini laboratorium dźwięku. Zamyka klapę, a po krótkim dżinglu wracamy z kolejną porcją technologicznych smaczków. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Wieczór to idealna pora, żeby pogadać o relaksie i zdrowiu. Słuchajcie, relaks to dla mnie nie leżenie plackiem, tylko świadome odpuszczenie napięcia. Tak, żeby głowa odsapnęła, a ciało przestało się spinać. W Radiu Synteza lubimy proste metody, które działają.
2: I w tym miejscu wjeżdża przyszłość, jak syntezator na modulacji. Słuchajcie, relaks to też biofeedback, apki i czujniki. Co mówią, kiedy zwolnić? To nie magia, to dane. I serio, to sztos, gdy AI podpowiada, jak oddychać, żeby serducho się uspokoiło.
1: Definicje definicjami, a ja wam powiem, jak to się kiedyś załatwiało w studiu radiowym. Wchodziłem między magnetofony, lampy mruczały, powietrze było ciepłe od zasilaczy, robiłem herbatę z cytryną, stawiałem kubek na konsolecie i przez kilka minut po prostu słuchałem ciszy w torze. To był mój reset.
2: Wejdę ci w słowo, bo to piękne, ale ja odpalam VR i mam las po deszczu. Widzisz krople, słyszysz ptaki, a czujnik tętna potwierdza, że spadasz z obrotów. Nie żaden holodek, ale blisko. I tak, tak wiem, brzmi kosmicznie, ale działa.
1: Tylko, że mnie po okularach często żołądek mówi pas. A jak wezmę analogowego klawisza i przytrzymam dron na jednej nucie, to napięcie od razu schodzi. Do tego spacer bez telefonu. Proste rzeczy. I żadnych notyfikacji, które skaczą po karku jak komary.
2: Dobra, ale dane nie kłamią. Oddychasz w rytmie 4 wdech, 4 pauza, 4 wydech, 4 pauza. I w ciągu kilku minut tętno spada. Zegarek to widzi i mówi, że wracasz do równowagi. To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem.
1: Wiesz co? Mierzenie każdej sekundy relaksu potrafi zestresować. Jeszcze chwilę i będziesz sprawdzał wykresy parząc kawę. A to ma być rytuał zapachu i smaku. Nie arkusz kalkulacyjny. Czasem wystarczy zamknąć oczy i policzyć do kilku bez świadków.
2: Spoko. Można po Bożemu. Bez wykresów. Ale czujnik w tle nie przeszkadza. Włączasz tryb samolot, robisz swoje, a dane zbierają się same. Potem patrzysz i myślisz, o, jest progres. Dobrze w kod i zero spiny, bo nic nie pika.
1: Mój złoty standard to mały, analogowy rytuał. Młynek, bulgocząca woda, kilka spokojnych oddechów i 5 minut na syntezatorze, bez pośpiechu. Jak dobra taśma, delikatnie nasyca dzień. Bez wielkich fajerwerków, za to skutecznie.
2: A ja robię szybki protokół. Oddech nos 4, wydech 6, 2 minuty. Potem przelatuję ciałem od czubka głowy do stóp. I luzuje, gdzie trzyma. Aplikacja szepcze w ucho tempo. I już. Po takiej sekwencji mózg przestaje lagować.
1: Kawa wieczorem nie, dziękuję. Choć uwielbiam, od dawna pilnuję, by ostatnia była wczesnym popołudniem. W nocy zamiast tego biorę herbatę ziołową. I wiecie, rytuał parzenia sam w sobie obniża obroty. To nie tylko kofeina albo jej brak.
2: Tak, i dorzucę wodę. Serio, odwodnienie potrafi podkręcić napięcie. Wypijasz szklankę, wolno jak kaccenkę. I ciało dziękuje. Zero magii, tylko podstawy. A jak jest burza, to i tak mam plus 10 do spokoju, bo kocham grzmoty.
1: Jeszcze jedna rzecz. Książka papierowa pachnie drukiem i nie świeci po oczach. Otwierasz i odpływasz. A telefon zostaje w innym pokoju. Doomscrolling to jest generator nerwów. Papier to hamulec bezpieczeństwa.
2: Ja odpalam gry typu chill, bez presji, bez timera, ładuję farmę albo eksploruję pustą plażę. I relaks jest natychmiastowy. Dźwięk fal, słuchawki na uszy i papa stres. A jak ktoś marudzi, że gry to zło, to no cóż, świeci przykładem jak latarka bez baterii.
1: Śmiejesz się, a ja mówię, że najpewniejsza technologia relaksu to drzewa. Park i krok. Za krokiem bez celu, nos do powietrza, ramiona w dół i telefon w trybie niemym. Cisza. Wchodzi do środka jak dobra melodia.
2: Dołóżmy zimno. Kontrastowy prysznic. Krótki i kontrolowany. Budzi jak restart systemu. Potem ciepła woda i ciało mówi dzięki. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Na przykład nadmiar napięcia.
1: Ja wolę saunę suchą, starej daty. Trzy krótkie wejścia, po kilka minut i koniec. Jak z realizacją sesji? Najpierw próba, potem set i dogrywka. I człowiek wychodzi jak nowy. Bez egzotyki, bez cudów.
2: A na finish sen. Higiena snu to fundament. Ciemność, chłód i cisza. I zero ekranu przed snem. Smart żarówka robi ciepłe światło i mózg dostaje sygnał, że pora na sen. To nie rocket science.
1: Nie zapominajmy o ludziach. Czasem najlepszy relaks to rozmowa z kimś bliskim. Przy stoliku kawa lub herbata. I słuchasz naprawdę bez przerywania, jak dobra audycja na żywo. To też zdrowie.
2: A propos audycji, dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer macie prosty. 732-10-8508. Opowiedzcie, jak wy łapiecie luz. I subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik i macie spokój ducha. Oraz powiadomienia. Dobrze. Kot.
1: I zaglądajcie na radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i zakulisowe smaczki. A teraz krótki dżingiel, a potem utwór z piękną analogową plamą, która wymasuje wam nerwy. Zostańcie z nami. Słuchacie Radia Synteza.
2: Podsumowując. Ja biorę apki, czujniki i VR. Igor bierze drzewa, herbatę i syntezator. I co? Najlepiej działa miks, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Nie dogadamy się w detalach, ale w jednym tak. Relaks to inwestycja w zdrowie. Po piosence wasze patenty na luz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z laboratorium przyszłości, ale pachnie starą, dobrą krzyżówką. Testy IQ dla sztucznej inteligencji i to konkret, czyli wyzwanie ARC, Abstraction and Reasoning Corpus. Podobno to taki test na rozumowanie, a ja mówię spokojnie, oddech, no to jedziemy.
2: ARC to zestaw małych łamigłówek na kolorowych kratkach. Brzmi niewinnie, ale to killer dla modeli. Masz parę przykładów. Wejście i wyjście i masz zgadnąć regułę. Twórca to François Chollet, a startował temat w okolicach 2019. Klimat trochę jak test na Androida, tylko bez czerwonych oczu.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było prościej. Bierzesz ołówek, gazetę i rozwiązujesz łamigłówkę na kanapie, a nie pod mikroskopem benchmarków. Pamiętam, jak w studiu analogowym stroiłem syntezator na ucho. Wzór rozpoznajesz intuicją. Gitary w rękach, serce bije szybciej i już. A tu kratki i piksele.
2: No ale o to chodzi, Igorku, żeby maszyna też złapała tę intuicję. Tyle, że bez serca, tylko z hipotezami. W sci-fi mieliśmy Wojta Kampfa, a dziś mamy Ark. Tylko zamiast potu na czole jest kot, który ma wydobyć abstrakcję z trzech przykładów.
1: Mówisz abstrakcja, a ja widzę sprytne przeszukiwanie. To jak szachy grane na zimno. Setki drobnych reguł zlepionych w jedną odpowiedź. A inteligencja to nie katalog sztuczek, tylko rozumienie kontekstu i tych wszystkich niuansów, co dzieją się poza kartką.
2: Ark właśnie ucina wymówki. Nie ma milionów przykładów. Masz dwie albo trzy pary i zero powtórek z internetu. Albo uchwycisz pojęcie symetrii, powtarzalności i relacji, albo toniesz. Tu big data nie pomoże. Tu trzeba umieć uogólnić jak człowiek.
1: Tyle, że świat nie jest kratką. Na ulicy masz hałas, deszcz, w radiu szum taśmy i lampy, które grzeją. Rzeczywistość jest brudna i kapryśna, a te puzzle są sterylne i ładne, jak wystawa w galerii bez zapachu farby.
2: Zgoda, ale od czegoś trzeba zacząć. Najpierw uczysz się pojęć na prostych figurach, potem przenosisz je do zdjęć, dźwięków i robotów. To jest jak alfabet dla rozumu. Neurosymbolicznie to zgrywasz percepcję ze zbiorem reguł i już masz małą iskierkę rozumowania.
1: Daj mi powiedzieć anegdotę. Na Politechnice mieliśmy analogowy układ, który uciekał z częstotliwością. Przepis nie pomagał. W końcu wpiąłem palec w masę, dotknąłem obudowy i tor się uspokoił. Czysta praktyka. Rozumienie wychodziło z doświadczenia, a nie z idealnej kartki. To chcę widzieć u maszyn.
2: Dlatego ARC jest fajne, bo sprawdza, czy model potrafi wymyślić regułę, której nigdy nie widział. To jest test na myślenie, a nie na pamięć. Aktualnie człowiek robi blisko 90%, a systemy często zawisają w okolicach 30-40. To znaczy, mamy przestrzeń na progres i duma rośnie. Dzwońcie do nas i powiedzcie, co o tym myślicie. Numer 73210 8508.
1: Jak dzwonicie, to krótko i na temat, bo Piotr zacznie rysować kosmitów na kratce. A jak wolicie pisać, to wchodzicie na radio-synteza.pl. Tam macie wszystko. A teraz wróćmy do meritum, bo czas leci.
2: Szybka ciekawostka. Wiedziałeś, Igor, że niektóre zespoły łączą model językowy z małym interpreterem w Pythonie. Model wymyśla hipotezę, a skrypt testuje 1000 wariantów w sekundę. I bach, jest reguła. To jak speedrun myślenia. Masakra, ale w dobrym sensie.
1: I tu mnie masz. To już pachnie ucieczką w siłę obliczeń. Zamiast myśleć, słuchasz wiatraka w obudowie. W radiu ktoś by cię wyrzucił ze studia za taki szum. U mnie zasada prosta. Mniej hałasu, więcej sensu.
2: Wiesz co? IQ w tej rozmowie to skrót myślowy. Nie chodzi o test punktów, tylko o priory rozumowania. Symetria, powtarzalność, minimalna zmiana, grupa i relacja. Te klocki w głowie człowieka budują rozum. ARC pyta, czy maszyna też to ma? Bez podpowiedzi.
1: Priors, priory, jak zwał, tak zwał. W analogu powiedziałbym filtr dolnoprzepustowy na bzdury. Z tym, że człowiek dorzuca kontekst, kultura, metafory i pamięć dotyku. Maszyna patrzy i widzi kolorowe kwadraty, a ja słyszę jeszcze brzęk świetlówki i czuję kurz na suwaku.
2: Dlatego topowe podejścia robią hybrydę. Generator hipotez buduje małe programy w DSL albo Python, sprawdza, które pasują do wszystkich przykładów. Model językowy steruje poszukiwaniem, robi autorefleksję i poprawia plan, jak mentor nad ramieniem. To nie jest tylko młot siłowy.
1: Spoko, tylko że dalej grozi wam uczenie pod test. Dziś zrobicie 100 sprytnych reguł. Jutro przyjdzie nowa zagadka i będzie płacz. Prawdziwa inteligencja powinna umieć zaskoczyć nawet twórcę testu i nie wysadzić przy tym zasilacza.
2: Ryzyko jest, ale kierunek dobry. Dorzucasz meta-uczenie, czyli uczenie jak się uczyć, dorzucasz opis zadania w języku naturalnym, dorzucasz percepcję z obrazem i nagle skaczesz poziom wyżej. A burza kiedyś przyjdzie i zmyje te papierowe wątpliwości. Dobrze, w kod.
1: Ty z tą burzą zawsze. Słuchaj, drogi słuchaczu, maszyny nie muszą kochać muzyki, ale powinny złapać, dlaczego refren wraca. I w tym sensie ARC ma sens, bo sprawdza, czy ktoś zauważy powtarzalność bez tłumacza. Daje mu kredyt zaufania. Mały, ale jest.
2: A ja daję mu suba. Skoro o tym mowa, zostawcie subskrypcję na YouTube kanał Radio Synteza. Kciuk w górę, bo Igor wtedy mniej marudzi. A jak chcecie się pokłócić na żywo, to numer 732-108-508. Czekam.
1: Podsumujmy mądrze. ARC to dobry hantel dla mózgu maszyny. Ale siłownia życia to jeszcze mikrofony, szum, kable i czynnik ludzki. Do pełnej formy daleko, ale kierunek widzę. No to za chwilę dżingl i kawałek, a my jesteśmy Radio Synteza w sieci, radio-synteza.pl.
2: Jak zwykle nie dogadaliśmy się do końca, ale to piękne, bo jest iskra. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję, spokojnie, trzymajcie się na linii, a jak nie, to przynajmniej na subie. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło